spółki przez Orlen. Żuraw ma ponad 20-letnie doświadczenie w spółce i w 2024 roku została radną miejską w Łodzi, co zwraca uwagę redakcji oceniających jej działalność polityczną. W rozmowie z Onetem powiedziała: chciałam się rozwijać w biznesie. Ukraiński krytyk literacki i publicysta Mykoła Ryabczuk twierdzi, że dziesięciolecia poniżeń Ukraińców doprowadziły do nienawiści wobec Polaków na Wołyniu. Jego zdaniem debatę historyczną o ukraińskiej powstańczej armii trzeba zamrozić przynajmniej do zakończenia wojny z Rosją, bo teraz strony nie są w stanie się porozumieć. Ryabczuk krytykuje też falę agresji wobec Ukraińców w Polsce i groźby płynące z radykalnych kręgów prawicowych. Dodaje, że odpowiedzialność za powstrzymanie niechęci do Ukraińców spoczywa na polskiej inteligencji, a ukraiński rząd jego zdaniem niepotrzebnie dostarcza argumentów polskiej skrajnej prawicy. Tyle wiadomości, wracamy do muzyki w Radiu DHT.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do jutra do 17 w województwie podkarpackim na DK28, między Korzęcem a Cisową, drogowcy koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie. Kierowcy muszą liczyć się z ruchem wahadłowym utrzymanym zwężeniem. Do jutra do 19 w województwie śląskim na 1, na odcinku od granicy województwa śląskiego do węzła Mykana.

0: Panów obowiązuje zwężenie jezdni. Równolegle na trasie od węzła Mszana do węzła Gorzyce w kierunku Ostrawy utrzymane jest zwężenie aż do piątku do północy. Do poniedziałku 31 sierpnia do 19 w województwie małopolskim na A4 między węzłem Targowisko a węzłem Tarnów Centrum trwają prace przy koszeniu poboczy i miejscami jezdnia jest zwężona. W tej samej części trasy kierowcy muszą też uważać na odcinek od węzła Balice i do węzła Kraków Południe, gdzie do poniedziałku 31 sierpnia do 21 prowadzone jest czyszczenie ścieków przykrawężnikowych oraz nawierzchni. Zostańcie z radiem DHT i szerokiej drogi.
1: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła trzecia. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Amerykańska armia zabiła dwie osoby podczas ataku na łódź podejrzaną o przemyt narkotyków na wschodnim Pacyfiku. To pierwsza taka operacja od czerwca i element szerszej kampanii przeciwko kartelom narkotykowym prowadzonej od września ubiegłego roku. Wojsko określiło zabitych mianem narkoterrorystów. Monika Olejnik ostro zareagowała na słowa posła PiS Michała Wójcika w programie Nad i, gdy ten porównał Zbigniewa Ziobrę do Lecha Kaczyńskiego. Wójcik mówił, że Ziobro był znakomitym ministrem sprawiedliwości oraz największym po Kaczyńskim, a dziennikarka odpowiedziała, prosząc go, aby nie obrażał Kaczyńskiego. Poseł bronił swojego stanowiska i zaprzeczył, że obraża Lecha Kaczyńskiego. W materiale przypomniano też, że Zbigniew Ziobro ma zarzuty w sprawie Funduszu Sprawiedliwości i został za nim wystawiony list gończy. Benjamin Netanyahu powiedział w wywiadzie telefonicznym dla telewizji Kanał 14, że Iran próbował zabić jednego z jego synów, ale nie ujawnił, o którego chodzi. Wypowiedź padła podczas dyskusji o doniesieniach dotyczących ochrony Gabiego Eisenkota, któremu według izraelskich mediów agencja Shin Bet miała odmówić ścisłej ochrony. Premier Izraela zapewnił, że zwrócił się do szefa Shin Betu, Dawida Ziniego, o zagwarantowanie odpowiedniej ochrony każdemu kandydatowi na premiera za ochronę państwowej agencji nazwał nie luksusem. W połowie lipca rządowa komisja DS. Służb zaakceptowała dożywotnią ochronę Shin Betu dla Benjamina Netanyahu, a jego żona Sara i synowie mają być objęci ochroną także po wyborach parlamentarnych zaplanowanych na 27 października. Ukraina przekazała Wielkiej Brytanii cenne dane wywiadowcze, które mają pomóc w szkoleniu sztucznej inteligencji dla brytyjskich sił zbrojnych. Wśród materiałów są miliony zdjęć rosyjskiego sprzętu wojskowego, co ma zwiększyć skuteczność reagowania na zagrożenia. Umowa przewiduje też wykorzystanie ukraińskich danych do ulepszania systemów, rozpoznawania zagrożeń i ochrony krytycznych infrastruktur. Wielka Brytania i Ukraina planują również wspólnie opracować nową generację energooszczędnych układów AI. Suczka błąkała się w okolicach hali gąsienicowej i zawratu, a następnie trafiła pod opiekę strażników Tatrzańskiego Parku Narodowego. Park apeluje o pilny kontakt do osób, które rozpoznają zwierzę lub wiedzą, do kogo należy, bo teraz najważniejsze jest odnalezienie właściciela. Tatrzański Park Narodowy podaje też, że obecność suczki na terenie parku była niezgodna z regulaminem, ponieważ wstęp psów na większość szlaków jest zabroniony ze względu na ochronę przyrody. Z newsroomu Radia DHT tyle, przed nami kolejne przeboje trzech pokoleń.
0: You've got the best plan. In one place, this is DHT Radio.

Na każdą pogodę. Tripel. Przeboje trzech pokoleń. So hold my hand, I'll walk with you, my dear.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Polsce minęła czwarta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Tankowiec został trafiony nieznanym pociskiem w cieśninie Ormus i jest unieruchomiony, poinformowała brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Żeglugi. Atak miał miejsce w pobliżu omańskiego Ash-Shishah, a uszkodzona została maszyna statku. Nikt z załogi nie ucierpiał, a źródło nie ujawnia bandery tankowca ani kierunku jego podróży. Regularne ataki na jednostki w cieśninie rozpoczęły się od lutego 2026 roku wraz z izraelsko-amerykańską ofensywą przeciwko Iranowi, a Stany Zjednoczone wprowadziły nowe sankcje wobec Iranu. W najnowszym sondażu poparcie dla Donalda Trumpa wśród Amerykanów nadal wynosi 33%, co jest najgorszym wynikiem za czasów jego prezydentury. Z badania wynika też, że zaledwie 31% Amerykanów popiera działania militarne Stanów Zjednoczonych przeciwko Iranowi wobec 37%. W marcu i 34%. Wcześniej w tym miesiącu. Aż 83%. Respondentów uważa, że wojna potrwa dłuższy czas, a wśród niezależnych wyborców częściej wskazywano demokratów niż republikanów, odpowiednio 33%. Do 19%. Badanie przeprowadzono wśród 1215 dorosłych Amerykanów, a margines błędu wynosi 3 punkty procentowe. Szef mafii z Izraela Lenis Luzhaif został zastrzelony na stacji benzynowej w pobliżu Cezarei, a policja poszukuje sprawcy. Do ataku doszło w niedzielę po południu, gdy mężczyzna w bluzie z kapturem i czapce wszedł do punktu usługowego, a potem podszedł do Luzhaifa i strzelił z bliskiej odległości. Luzhaif został ciężko ranny i zmarł w szpitalu, a sprawca uciekł z miejsca zbrodni. Izraelskie media podają, że 40-letni Lenis Luzhaif był określany jako szef izraelskiej mafii kaukaskiej i był wielokrotnie aresztowany, ale nigdy nie został skazany. Podpisano umowę ramową na dostawę kilku tysięcy przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych Piorun dla Wojska Polskiego oraz Armii Łotwy, Litwy i Norwegii, wartą 8 miliardów złotych. Realizacja zamówienia zostanie sfinansowana z funduszy SAFE, a ponad 80% sprzętu trafi do polskiej armii. Wicepremier, szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że umowa wykonawcza, określająca szczegóły techniczne, zostanie zawarta w ciągu najbliższych kilkunastu dni. Piorun, będący rozwinięciem zestawu GROM, charakteryzuje się nowoczesną głowicą śledzącą i zasięgiem do 6,5 km. Prezes zarządu MESCO Renata Gruszczyńska podkreśliła, że umowa ma historyczne i strategiczne znaczenie dla firmy. Na warszawskim Placu Zamkowym odbyły się główne obchody Dnia Niepodległości Ukrainy, w których uczestniczyły setki Polaków i Ukraińców. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek życzył Ukrainie zwycięstwa oraz przystąpienia do Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej. Ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Bodnar, podziękował Polsce za wsparcie i podkreślił znaczenie polsko-ukraińskiej solidarności. Podczas uroczystości uczczono pamięć ofiar rosyjskiej agresji chwilą ciszy oraz transparentami z ich imionami. Kolejna porcja wiadomości o pełnej godzinie. Teraz zapraszamy na relaks przy dobrej muzyce.
1: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. To Radio DHT.

0: Minęła piąta. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Władze Stanów Zjednoczonych planują cofnąć wizy B1 i B2 wydane osobom, które po przybyciu do kraju złożyły wnioski o azyl. Skala operacji może objąć nawet 200 tysięcy osób i ma być największą tego typu akcją w historii Stanów Zjednoczonych. Anulowanie wiz nie oznacza natychmiastowego wydalenia z kraju, bo większość osób ma otrzymać zmieniony status. Decyzja ma przeciwdziałać wykorzystywaniu wiz turystycznych i biznesowych do ubiegania się o azyl. Ukraińcy wskazali Tarasa Szewczenkę jako najważniejszą postać w historii swojego kraju, według badania przeprowadzonego przez Ranking Group w dniach 9 sierpnia 2026 roku. Na czwartym miejscu uplasował się Stepan Bandera, a piąte miejsce zajmuje obecny prezydent Wołodymyr Zełenski. Szewczenkę wskazało ponad 60% respondentów, natomiast Bandera otrzymał 11% głosów. Badanie ujawniło również, że zaufanie do Zełenskiego wynosi 61%, z czego 33% ufa mu zdecydowanie. Tegoroczny monsun letni w Indiach może być najsłabszy od prawie 20 lat, z prognozowaną sumą opadów niższą o około 15% od średniej. Naukowcy ostrzegają, że mniejsze opady mogą negatywnie wpłynąć na plony, co z kolei doprowadzi do wzrostu cen żywności oraz ograniczenia dochodów ludności wiejskiej. Kluczowy wrzesień dla dojrzewania upraw może przynieść jeszcze większe problemy, zwłaszcza dla roślin takich jak bawełna czy soja. Przyczyny słabego sezonu związane są z zjawiskiem El Niño, które wpływa na opady w regionie. W przypadku potwierdzenia prognoz opady mogą osiągnąć jedynie 85% normy, co będzie najniższym poziomem od 2009 roku. W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez Centrum Badania Opinii Społecznej Koalicja Obywatelska zdobyłaby 25,8% głosów, co oznacza wzrost o 0,7 punktu procentowego w porównaniu z lipcem. Prawo i Sprawiedliwość odnotowało natomiast najniższe poparcie od wyborów parlamentarnych w 2023 roku, osiągając 16,5%, co stanowi spadek o 2,6 punktu procentowego. Pozostałe partie, takie jak Rozwój Plus, Nowa Lewica, Polska 2050, Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Razem, nie przekroczyłyby progu wyborczego. Sondaż wykazał również, że 15,9% wyborców jest nadal niezdecydowanych co do swojego głosu. Badanie zostało przeprowadzone w dniach od 17 do 20 sierpnia na próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski. W Nevadzie pożar Hail Fire strawił już ponad 6 tysięcy hektarów terenu i nadal nie został opanowany. W wyniku żywiołu rannych zostało 6 osób, a nakazami ewakuacji objęto prawie 1/5 mieszkańców hrabstwa Vashon. Ogień zagraża przede wszystkim miastu Reno, a silny wiatr utrudnia akcję gaśniczą. Lokalne władze przekazały w poniedziałek, że pożar najprawdopodobniej będzie się rozprzestrzeniał w kolejnych dniach. To koniec serwisu, a na antenie DHT startuje nowy przebojowy zestaw.
1: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła szósta. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Ukraińskie drony zaatakowały w nocy rafinerię ropy naftowej w miejscowości Afipski w kraju krasnodarskim na południu Rosji. W obiekcie wybuchu pożarza w regionie ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Rafineria jest jednym z największych zakładów przetwórstwa ropy naftowej w południowej Rosji i przetwarza rocznie około 6,25 miliona ton ropy. Obrona powietrzna była też aktywna w okolicy rafinerii w Nowoszachtyńsku, gdzie nie zgłoszono uszkodzeń. W Toruniu 25 sierpnia 2026 roku prognozowana temperatura wyniesie 22 st. C, a odczuwalna 24 st. C. Nie przewiduje się opadów deszczu ani innych opadów, zachmurzenie ma wynosić 20%, a wiatr osiągnie maksymalnie 9,3 m/s. Słońce wstanie o 5.43 i zajdzie o 19.52. Meteopaci mogą doświadczyć problemów zdrowotnych związanych ze zmianami ciśnienia atmosferycznego. Ministerstwo Finansów wyliczyło, że łączny tegoroczny skutek budżetowy 6 zawetowanych przez prezydenta Karola Nawrockiego ustaw to 8,4 miliarda zeteł. Największy ubytek dochodów, 3,8 miliarda zeteł, resort wiąże z wetem ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków osiągniętych w 2026 roku. Przy wytwarzaniu i obrocie niektórymi paliwami ciekłymi, a kolejne pozycje to podniesienie akcyzy na alkohol i system SENT w obrocie betonem. Na liście są też skutki nieuchwalenia podwyżki opłaty cukrowej, nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz podwyżki podatku dochodowego od wygranych. Agencja ratingowa Fitch utrzymała rating Polski na poziomie A-, F1 zale pozostawiła perspektywę negatywną, wskazując, że liczba wetowanych ustaw utrudnia prowadzenie polityki gospodarczej i wdrażanie reform. Premier Finlandii Petteri Orpo powiedział w poniedziałek, że Rosja ewidentnie dąży do eskalacji sytuacji i próbuje przeprowadzać ataki sabotażowe. Podczas corocznego zjazdu fińskich dyplomatów w Helsinkach dodał, że jest coraz bardziej pesymistyczny, ale trzeba być przygotowanym i czujnym. Nawiązał też do incydentów dotyczących przedsiębiorstw produkujących uzbrojenie, amunicję i bezzałogowce dla Ukrainy, a według dziennika Iltalehti fiński rząd otrzymał nowe oceny zagrożeń od służb bezpieczeństwa, kontrwywiadu i wywiadu wojskowego. Z dokumentów ma wynikać, że wzrosło prawdopodobieństwo sabotażu na terytorium Finlandii przez rosyjskie służby, a potencjalnym celem może być fabryka amunicji lub broni. Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz miał otrzymać od prezesa Zonda Crypto Przemysława Krala zegarek kupiony za ponad 170 tysięcy złotych. Według ustaleń dziennikarzy TVN24 i Wirtualnej Polski w zamian miał obiecywać wstawiennictwo u byłego premiera i prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W wieku 63 lata, po ciężkiej chorobie, zmarł generał Mirosław Różański, były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych i senator wybrany w 2023 roku z ramienia trzeciej drogi. W poniedziałek po południu czasowo zamknięto lotniska w Krakowie i Katowicach z powodu incydentu z czeskim samolotem cywilnym, który utracił łączność i został eskortowany przez parę czeskich myśliwców Gripen. Hubert B. został tymczasowo aresztowany po potrąceniu na ulicy Solnej w Krakowie rodziny idącej chodnikiem. Wcześniej usłyszał zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku, do którego się nie przyznał. W Kielcach dwa pociągi zatrzymały się na tym samym torze w odległości kilkudziesięciu metrów od siebie, ale nikt nie ucierpiał, a okoliczności zdarzenia bada komisja kolejowa. Wracamy do grania, kolejny serwis Radia DHT już niedługo.
0: Radio DHT.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 17 w województwie podkarpackim na DK28 na odcinku Korzeniec, Cisowa, drogowcy koszą pobocza. Kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniem jezdni i ruchem wahadłowym. Do 19 w województwie śląskim na A1 między granicą województwa śląskiego a węzłem Mykanów utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do piątku do północy na odcinku od węzła Mszana do węzła Gorzyce w kierunku Ostrawy także obowiązuje zwężenie. Do poniedziałku do 19 w województwie małopolskim na A4 między węzłem Targowisko a węzłem Tarnów Centrum prowadzone jest koszenie poboczy. Miejscami jezdnia jest zwężona. Również do poniedziałku do 21 na A4 na odcinku od węzła Balice i do węzła Kraków Południe trwają prace przy czyszczeniu ścieków przykrawężnikowych i nawierzchni. Kierowcy powinni zachować ostrożność i spodziewać się spowolnienia ruchu. Słuchajcie radia DHT i szerokiej drogi.
1: Motoserwis.

Minęła szósta. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Ukraińskie drony zaatakowały w nocy rafinerię ropy naftowej w miejscowości Afipski w kraju krasnodarskim na południu Rosji. W obiekcie wybuchu pożar w regionie ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Rafineria jest jednym z największych zakładów przetwórstwa ropy naftowej w południowej Rosji i przetwarza rocznie około 6,25 miliona ton ropy. Obrona powietrzna była też aktywna w okolicy rafinerii w Nowoszachtyńsku, gdzie nie zgłoszono uszkodzeń. W Toruniu 25 sierpnia 2026 roku prognozowana temperatura wyniesie 22 stopni C, a odczuwalna 24 stopni C. Nie przewiduje się opadów deszczu ani innych opadów, zachmurzenie ma wynosić 20%, a wiatr osiągnie maksymalnie 9,3 m/s. Słońce wstanie o 5:43 i zajdzie o 19:52. Meteopaci mogą doświadczyć problemów zdrowotnych związanych ze zmianami ciśnienia atmosferycznego. Ministerstwo Finansów wyliczyło, że łączny tegoroczny skutek budżetowy 6 zawetowanych przez prezydenta Karola Nawrockiego ustaw to 8,4 miliarda zeteł. Największy ubytek dochodów, 3,8 miliarda zeteł, resort wiąże z wetem ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków osiągniętych w 2026 roku. Przy wytwarzaniu i obrocie niektórymi paliwami ciekłymi, a kolejne pozycje to podniesienie akcyzy na alkohol i system SENT w obrocie betonem. Na liście są też skutki nieuchwalenia podwyżki opłaty cukrowej, nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz podwyżki podatku dochodowego od wygranych. Agencja ratingowa Fitch utrzymała rating Polski na poziomie A-, F1 zale pozostawiła perspektywę negatywną, wskazując, że liczba wetowanych ustaw utrudnia prowadzenie polityki gospodarczej i wdrażanie reform. Premier Finlandii Petteri Orpo powiedział w poniedziałek, że Rosja ewidentnie dąży do eskalacji sytuacji i próbuje przeprowadzać ataki sabotażowe. Podczas corocznego zjazdu fińskich dyplomatów w Helsinkach dodał, że jest coraz bardziej pesymistyczny, ale trzeba być przygotowanym i czujnym. Nawiązał też do incydentów dotyczących przedsiębiorstw produkujących uzbrojenie, amunicję i bezzałogowce dla Ukrainy, a według dziennika Iltalehti fiński rząd otrzymał nowe oceny zagrożeń od służb bezpieczeństwa, kontrwywiadu i wywiadu wojskowego. Z dokumentów ma wynikać, że wzrosło prawdopodobieństwo sabotażu na terytorium Finlandii przez rosyjskie służby, a potencjalnym celem może być fabryka amunicji lub broni. Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz miał otrzymać od prezesa Zonda Crypto Przemysława Krala zegarek kupiony za ponad 170 tysięcy złotych. Według ustaleń dziennikarzy TVN24 i Wirtualnej Polski w zamian miał obiecywać wstawiennictwo u byłego premiera i prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W wieku 63 lata, po ciężkiej chorobie, zmarł generał Mirosław Różański, były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych i senator wybrany w 2023 roku z ramienia trzeciej drogi. W poniedziałek po południu czasowo zamknięto lotniska w Krakowie i Katowicach z powodu incydentu z czeskim samolotem cywilnym, który utracił łączność i został eskortowany przez parę czeskich myśliwców Gripen. Hubert B. został tymczasowo aresztowany po potrąceniu na ulicy Solnej w Krakowie rodziny idącej chodnikiem. Wcześniej usłyszał zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku, do którego się nie przyznał. W Kielcach dwa pociągi zatrzymały się na tym samym torze w odległości kilkudziesięciu metrów od siebie, ale nikt nie ucierpiał, a okoliczności zdarzenia bada komisja kolejowa. Wracamy do grania, kolejny serwis Radia DHT już niedługo.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 8 rano w województwie dolnośląskim na 4 między węzłem Wrocław Wschód a węzłem Brzezinierz kierowcy jadą objazdem przez węzeł Brzezinierz i DW-396. Równolegle do 18 na odcinku między węzłem Złotoryja a węzłem Wądroże Wielkie obowiązuje zwężenie jezdni i ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę. Do 19 w województwie śląskim na 1 między granicą województwa a węzłem Mykanów ruch jest utrudniony. Również do piątku do północy na odcinku między węzłem Mszana a węzłem Gorzyce w kierunku Ostrawy kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniem jezdni. Do czwartku do 18 w województwie lubuskim na DK27 między Przewozem a Żarami utrzymuje się zwężenie jezdni. W tej samej części kraju do poniedziałku do 11 na S61 między Suwałkami a Budziskiem trzeba uważać na nierówność na lewej jezdni. Słuchajcie radia DHT i szerokiej drogi. Motoserwis.

0: Uśmiechaj się. Uśmiechaj się.
1: Następne zadanie, tym razem dla pary numer 5. Gotowi? Znakomicie, uwaga, para numer 5 przechodzi pod mostkiem zbudowanym z pary numer 2 i 6. Tak jest, wspaniale. Przypominam, kto dotknie pośladkami kolem, ten przegrywa. O właśnie, niestety, szóstka odpada, przykro mi, ale takie to już mamy zasady. Para numer 5 prowadzi, 18 punktów.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła szósta. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Ukraińskie drony zaatakowały w nocy rafinerię ropy naftowej w miejscowości Afipski w kraju krasnodarskim na południu Rosji. W obiekcie wybuchu pożarza w regionie ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Rafineria jest jednym z największych zakładów przetwórstwa ropy naftowej w południowej Rosji i przetwarza rocznie około 6,25 miliona ton ropy. Obrona powietrzna była też aktywna w okolicy rafinerii w Nowoszachtyńsku, gdzie nie zgłoszono uszkodzeń. W Toruniu 25 sierpnia 2026 roku prognozowana temperatura wyniesie 22 st. C, a odczuwalna 24 st. C. Nie przewiduje się opadów deszczu ani innych opadów, zachmurzenie ma wynosić 20%, a wiatr osiągnie maksymalnie 9,3 m/s. Słońce wstanie o 5.43 i zajdzie o 19.52. Meteopaci mogą doświadczyć problemów zdrowotnych związanych ze zmianami ciśnienia atmosferycznego. Ministerstwo Finansów wyliczyło, że łączny tegoroczny skutek budżetowy 6 zawetowanych przez prezydenta Karola Nawrockiego ustaw to 8,4 miliarda zeteł. Największy ubytek dochodów, 3,8 miliarda zeteł, resort wiąże z wetem ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków osiągniętych w 2026 roku. Przy wytwarzaniu i obrocie niektórymi paliwami ciekłymi, a kolejne pozycje to podniesienie akcyzy na alkohol i system SENT w obrocie betonem. Na liście są też skutki nieuchwalenia podwyżki opłaty cukrowej, nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz podwyżki podatku dochodowego od wygranych. Agencja ratingowa Fitch utrzymała rating Polski na poziomie A-, F1 Zale pozostawiła perspektywę negatywną, wskazując, że liczba wetowanych ustaw utrudnia prowadzenie polityki gospodarczej i wdrażanie reform. Premier Finlandii Petteri Orpo powiedział w poniedziałek, że Rosja ewidentnie dąży do eskalacji sytuacji i próbuje przeprowadzać ataki sabotażowe. Podczas corocznego zjazdu fińskich dyplomatów w Helsinkach dodał, że jest coraz bardziej pesymistyczny, ale trzeba być przygotowanym i czujnym. Nawiązał też do incydentów dotyczących przedsiębiorstw produkujących uzbrojenie, amunicję i bezzałogowce dla Ukrainy, a według dziennika Iltalehti fiński rząd otrzymał nowe oceny zagrożeń od służb bezpieczeństwa, kontrwywiadu i wywiadu wojskowego. Z dokumentów ma wynikać, że wzrosło prawdopodobieństwo sabotażu na terytorium Finlandii przez rosyjskie służby, a potencjalnym celem może być fabryka amunicji lub broni. Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz miał otrzymać od prezesa Zonda Crypto Przemysława Krala zegarek kupiony za ponad 170 tysięcy złotych. Według ustaleń dziennikarzy TVN24 i Wirtualnej Polski w zamian miał obiecywać wstawiennictwo u byłego premiera i prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W wieku 63 lata, po ciężkiej chorobie, zmarł generał Mirosław Różański, były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych i senator wybrany w 2023 roku z ramienia trzeciej drogi. W poniedziałek po południu czasowo zamknięto lotniska w Krakowie i Katowicach z powodu incydentu z czeskim samolotem cywilnym, który utracił łączność i został eskortowany przez parę czeskich myśliwców Gripen. Hubert B. został tymczasowo aresztowany po potrąceniu na ulicy Solnej w Krakowie rodziny idącej chodnikiem. Wcześniej usłyszał zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku, do którego się nie przyznał. W Kielcach dwa pociągi zatrzymały się na tym samym torze w odległości kilkudziesięciu metrów od siebie, ale nikt nie ucierpiał, a okoliczności zdarzenia bada komisja kolejowa. Wracamy do grania, kolejny serwis Radia DHT już niedługo.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 zł.

0: Mazowieckim na 2 między węzłem Mińsk a węzłem Kałuszyn kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na prawej jezdni. W tej okolicy ruch jest spowolniony, a przejazd wymaga większej ostrożności. Do poniedziałku do 11 w województwie podlaskim na S61 między Suwałkami a Budziskiem występuje nierówność na lewej jezdni w podanym kilometrze. Równolegle do poniedziałku do 14 na odcinku Ostrów Mazowiecka Łomża jest uskok na całej szerokości jezdni, obowiązuje ograniczenie do 70 km h i wyświetlono informację TZT. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
1: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła dziewiąta. Czas na serwis w Radiu DHT. Prokuratura kończy pracę nad wnioskami o uchylenie immunitetów Szymona Hołowni i Michała Kobosky w sprawie nieprawidłowości w Collegium Humanum. Śląscy prokuratorzy uznali, że zebrali dowody wystarczające do przedstawienia im zarzutów, a poprawione projekty wniosków trafiły do prokuratury krajowej. Zgodnie z procedurą dokumenty mają jeszcze opiniować prokuratorzy, a potem trafią do prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, który nada im dalszy bieg. Dopiero po zgodzie Sejmu i Parlamentu Europejskiego śledczy będą mogli wezwać obu polityków na przesłuchanie i ogłosić zarzuty. Barbara Mróz-Gorgoń brała udział w projekcie PMT Beskidy, którego analiza wizerunku i rekomendacje działań otrzymały wsparcie finansowe z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Na konferencji poświęconej temu projektowi mówiła, że Beskidy to międzynarodowa marka łagodnych gór Europy i podkreślała ich kulturowe znaczenie. Stwierdziła też, że mieszkańcy Beskidów mają mistyczną duchowość i określiła ich jako Indianów Polski. W Polsce oczekiwane jest znaczne ocieplenie, a temperatura ma sięgać 30°C, zwłaszcza w piątek i na południu kraju. Do końca tygodnia nocami termometry mają pokazywać 17°C. Po weekendzie znów mogą wystąpić wyższe temperatury, ale według prognoz nie będą one długotrwałe. Długoterminowe prognozy wskazują na brak ciągłych upałów do początku września. Silne burze i tornado spustoszyły w poniedziałek południe Francji, a trąba powietrzna przeszła przez miejscowość Pomas. Uszkodzonych zostało ponad 300 domów, a 41 osób zostało rannych, wśród nich jest ciężarna kobieta. W wyniku nawałnic tysiące domostw pozostają bez prądu, a część lotów została odwołana lub opóźniona. Prognozy wskazują na poprawę pogody na południu Francji, choć północna i centralna część Włoch mogą zmagać się z nowymi nawałnicami. Społecznego, sprawdzając, jak relacja z psem wpływa na radzenie sobie ze stresem w kontaktach z rówieśnikami. Okazało się, że towarzystwo psa i opieka nad nim wiązały się częściej ze zdrowszymi strategiami, takimi jak rozwiązywanie problemów, pozytywne myślenie i regulacja emocji. Samo przywiązanie do psa nie miało istotnego wpływu, a trudności w relacji ze zwierzęciem częściej łączyły się z unikaniem, zaprzeczaniem i rozpamiętywaniem negatywnych wydarzeń. Badacze chcą dalej sprawdzać, czy znaczenie mają także osobowość psa, jego zachowanie i dopasowanie do nastolatka. W Radiu DHT kończymy wiadomości, zostajemy z Wami przy muzyce. All day and all night, especially

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła dziewiąta. Czas na serwis w Radiu DHT. Prokuratura kończy pracę nad wnioskami o uchylenie immunitetów Szymona Hołowni i Michała Kobosky w sprawie nieprawidłowości w Collegium Humanum. Śląscy prokuratorzy uznali, że zebrali dowody wystarczające do przedstawienia im zarzutów, a poprawione projekty wniosków trafiły do prokuratury krajowej. Zgodnie z procedurą dokumenty mają jeszcze opiniować prokuratorzy, a potem trafią do prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, który nada im dalszy bieg. Dopiero po zgodzie Sejmu i Parlamentu Europejskiego śledczy będą mogli wezwać obu polityków na przesłuchanie i ogłosić zarzuty. Barbara Mróz-Gorgoń brała udział w projekcie PMT Beskidy, którego analiza wizerunku i rekomendacje działań otrzymały wsparcie finansowe z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Na konferencji poświęconej temu projektowi mówiła, że Beskidy to międzynarodowa marka łagodnych gór Europy i podkreślała ich kulturowe znaczenie. Stwierdziła też, że mieszkańcy Beskidów mają mistyczną duchowość i określiła ich jako Indianów Polski. W Polsce oczekiwane jest znaczne ocieplenie, a temperatura ma sięgać 30°C, zwłaszcza w piątek i na południu kraju. Do końca tygodnia nocami termometry mają pokazywać 17°C. Po weekendzie znów mogą wystąpić wyższe temperatury, ale według prognoz nie będą one długotrwałe. Długoterminowe prognozy wskazują na brak ciągłych upałów do początku września. Silne burze i tornado spustoszyły w poniedziałek południe Francji, a trąba powietrzna przeszła przez miejscowość Pomas. Uszkodzonych zostało ponad 300 domów, a 41 osób zostało rannych, wśród nich jest ciężarna kobieta. W wyniku nawałnic tysiące domostw pozostają bez prądu, a część lotów została odwołana lub opóźniona. Prognozy wskazują na poprawę pogody na południu Francji, choć północna i centralna część Włoch mogą zmagać się z nowymi nawałnicami. Społecznego, sprawdzając, jak relacja z psem wpływa na radzenie sobie ze stresem w kontaktach z rówieśnikami. Okazało się, że towarzystwo psa i opieka nad nim wiązały się częściej ze zdrowszymi strategiami, takimi jak rozwiązywanie problemów, pozytywne myślenie i regulacja emocji. Samo przywiązanie do psa nie miało istotnego wpływu, a trudności w relacji ze zwierzęciem częściej łączyły się z unikaniem, zaprzeczaniem i rozpamiętywaniem negatywnych wydarzeń. Badacze chcą dalej sprawdzać, czy znaczenie mają także osobowość psa, jego zachowanie i dopasowanie do nastolatka. W Radiu DHT kończymy wiadomości, zostajemy z Wami przy muzyce.
2: All your favorite music.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

Polsce minęła 11. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Radosław Sikorski, wicepremier Polski, w wywiadzie dla ukraińskich mediów powiedział, że Polska i Ukraina postanowiły, iż nigdy więcej nie będą rosyjskimi koloniami. W obliczu Dnia Niepodległości Ukrainy podkreślił zagrożenie rosyjskim imperializmem i zaznaczył, że obawy przed agresją Rosji nie są rusofobią. Dodał też, że Rosja straciła 1,5 miliona ludzi w trakcie wojny z Ukrainą i obecnie opiera się na mobilizacji, co obciąża jej budżet. Słowa polskiego wicepremiera obiegły ukraińskie media. Kanadyjski premier Mark Carney twierdzi, że Kanada jest w stanie wojny ze Stanami Zjednoczonymi po wprowadzeniu nowych ceł na kanadyjskie towary. Paul Krugman ocenia, że gospodarka Stanów Zjednoczonych jest bardziej uzależniona od kanadyjskich towarów, niż zdaje sobie sprawę większość Amerykanów, a kanadyjskie firmy obawiają się wzrostu kosztów życia i możliwych zwolnień pracowników. W materiale podano też, że spór handlowy nasila się w czasie utrzymującej się w Stanach Zjednoczonych wysokiej inflacji. Autor komentarza w The Telegraph Ben Marlow pisze, że Biały Dom będzie żałował tej wojny handlowej z Kanadą. Niemieckie służby podejrzewają, że uszkodzenie kabli na linii kolejowej pod Stuttgartem mogło być aktem sabotażu. Do zdarzenia doszło w niedzielę po południu, gdy nieznane osoby przecięły kilka przewodów w betonowej studzience. Awarie wpłynęły na ruch pociągów oraz zakłóciły dostęp do internetu i telefonu w pobliskiej miejscowości. Specjalistyczna jednostka policji prowadzi śledztwo i poszukuje świadków. Wołodymyr Zełenski podziękował Polsce i całemu polskiemu narodowi za wsparcie Ukrainy, odpowiadając na wpis premiera Donalda Tuska. Ukraiński prezydent zrobił to w kontekście Dnia Niepodległości Ukrainy i odwołał się do historycznego hasła za waszą wolność i naszą. Donald Tusk wcześniej wyraził solidarność Polaków z Ukraińcami i przypomniał o znaczeniu walki o niepodległość. W obu wpisach pojawił się też akcent na potrzebę współpracy wobec zagrożenia ze strony Rosji. Minister edukacji Barbara Nowacka broni kandydatury Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego i mówi, że Polacy zasługują na sprawny, uczciwy i dobrze działający Trybunał. Dodała, że Maciej Berek może taki Trybunał zbudować, a sam Trybunał Konstytucyjny potrzebuje twardziela. Barbara Nowacka oceniła też, że obecnie Trybunał ma pełny defekt polityczny i wymaga odbudowy. W materiale podano, że 9 fundacji zaapelowało do Berka o wycofanie kandydatury, ale Koalicja Obywatelska ten apel odrzuciła. Informacje podamy ponownie za godzinę, a tymczasem niech gra muzyka.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. Czas na serwis w Radiu DHT. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaprezentował nowy plan zakończenia wojny, składający się z trzech głównych punktów. Propozycja obejmuje rozejm, utworzenie strefy wolnego handlu oraz gwarancję bezpieczeństwa od państw Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego. Plan zakłada możliwość wycofania się tuż po zawarciu rozejmu, co oznacza odejście od wcześniejszej doktryny dotyczącej całkowitego wycofania Rosjan. Kreml jeszcze nie zareagował na nowe propozycje, a większe kompromisy ze strony Ukrainy mogą otworzyć drogę do dalszych negocjacji, w tym zrezygnowanie z natychmiastowego zwrotu okupowanych terytoriów. 17-latka została ciężko ranna w wypadku, do którego doszło w poniedziałek po 13 na prostym odcinku drogi na Lubelszczyźnie. Za kierownicą Volkswagena siedział 43-latek, który nagle zjechał na pobocze, a potem do lasu, gdzie pojazd uderzył w drzewo. Do szpitali trafiły też 13-latka i kierowca, a badanie wykazało, że mężczyzna był trzeźwy i nie ma zakazu prowadzenia pojazdów. Policja będzie wyjaśniać okoliczności zdarzenia. 39-letni mieszkaniec województwa kujawsko-pomorskiego usłyszał zarzuty z prowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym i prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości po kolizji z autobusem we Wrześciu w gminie Wicko. Do zdarzenia doszło w piątek 21 sierpnia wieczorem, gdy kierowca Opla Astry podczas wyprzedzania zahaczył przodem i prawym bokiem o tył autobusu marki Setra. Badanie wykazało u niego ponad 2 promile alkoholu, a w samochodzie znaleziono butelki z alkoholem. Prokurator zastosował wobec mężczyzny policyjny dozór, poręczenie majątkowe w wysokości 10 tysięcy złotych oraz zakaz opuszczania kraju połączony z zakazem wydawania dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy. Prokuratura w Zabrzu postawiła zarzuty dwóm mężczyznom, którzy brali udział w zamieszkach w pizzerii przy okazji wizyty kibiców z Węgier. Chodzi m.in. o udział w zbiegowisku, zniszczenie mienia oraz próbę pobicia, do której nie doszło, bo kibice z Węgier zabarykadowali się w środku. Obaj podejrzani zostali objęci policyjnym dozorem. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań, a policja i prokuratura ustalają tożsamość pozostałych uczestników zajścia. Wstępnie straty oszacowano na co najmniej 30 tysięcy złotych. We wtorek około 9 w okolicy miejscowości Lejławki Małe w powiecie lidzbarskim 19-letnia kierująca uderzyła samochodem w przydrożne drzewa, a potem wjechała do zbiornika wodnego przy drodze. Kobietę wydobyli ratownicy, ale jej życia nie udało się uratować. Na miejscu trwają działania pod nadzorem prokuratora. Wyznaczono objazd przez miejscowość Barzyny, a utrudnienia mogą potrwać do 3 godzin. Radio DHT kończy serwis i zaprasza do wspólnego słuchania przebojów 3 pokoleń.
0: Przeboje, które łączą pokolenia. 3 pokolenia. Radio DHT.

0: Polsce minęła 13. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Andrzej Klepacz, wieloletni główny ekonomista rosyjskiej Państwowej Korporacji Rozwoju Web, RF, stwierdził, że Rosja nie wygra rywalizacji w wojnie na wyczerpanie. Dodał, że w kraju panuje iluzja, iż w Ukrainie i na Zachodzie wszystko się załamie, ale tak się nie stało i nie stanie. Podkreślił też, że rosyjskie koszty rosną. Jego słowa miały rozejść się po Rosji bardzo szybko, a za wypowiedź zapłacił stanowiskiem. Roman Giertych poinformował, że od maja tego roku pełni funkcję obrońcy Przemysława Krala, prezesa Zonda Crypto. Giertych napisał też, że Kral w trakcie czynności procesowych przedłożył do dyspozycji prokuratury ogromny majątek, który wraz z wcześniej zabezpieczonym mieniem ma wystarczyć do zaspokojenia wszystkich pokrzywdzonych zgłoszonych do prokuratury. Postępowanie w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Crypto wszczęto 17 kwietnia przez prokuraturę regionalną w Katowicach pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy, a dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. 3 sierpnia śledztwo połączono z postępowaniem Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej związanym z zaginięciem założyciela giełdy Sylwestra Suszka. Za połączone śledztwo prowadzi obecnie Śląski Wydział Prokuratury Krajowej. We wtorek rano na moskiewskim lotnisku Wnukowo wylądował samolot transportowy Boeing C-17 Globemaster i Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych o numerze rejestracyjnym RCH-4555. Maszyna wystartowała z Rygi około 8.50 czasu moskiewskiego i nieco ponad godzinę później była już w rosyjskiej stolicy. 23 sierpnia ten samolot wylądował w Rydze po przylocie z Camp Springs w stanie Maryland, gdzie znajduje się baza wojskowa Andrews. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że nie ma żadnych informacji o powodach tego lotu do Moskwy. Rząd Grecji i przedstawiciele branży turystycznej chcą wykorzystać ponowne zainteresowanie wszystkim, co greckie, wywołane ekranizacją eposu Homera Odyseja w reżyserii Christophera Nolana. Wzrost rozgłosu ma przełożyć się na korzyści dla greckiej turystyki. Strony zaangażowane w sprawę są zdeterminowane, by nie zmarnować tej szansy. Waldemar Żurek wyjaśnił swoje słowa wypowiedziane podczas obchodów Dnia Niepodległości Ukrainy, które oburzyły polityków prawicy. Minister powiedział, że ponad 100 prokuratorów tropi przestępstwa z nienawiści wobec wszystkich, a w Warszawie pracuje przy tym 3 z nich, pozostali działają w terenie. Dodał, że sprawy dotyczą także obywateli Polski, ale obecnie jest fala przestępstw wobec cudzoziemców. Do następnego serwisu. Teraz najlepsza muzyka 3 pokoleń.
1: Słuchacie Radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 14. Czas na serwis w Radiu DHT. Doradca Władimira Putina, Andrzej Fiodorow, ostrzegł w rozmowie z brytyjską telewizją publiczną, że Wielka Brytania powinna być przygotowana na cyberataki oraz działania półmilitarne wymierzone w jej infrastrukturę. To odpowiedź Moskwy na decyzję Londynu o przekazaniu Ukrainie danych umożliwiających produkcję pocisków dalekiego zasięgu. Wypowiedź pojawiła się w reakcji na wsparcie Wielkiej Brytanii dla Ukrainy. Rzeszowski bon żłobkowy nie zostanie wygaszony wcześniej.
0: Muzyka na każdą pogodę. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 15. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek powiedział we wtorek, że w sprawie Zonda Crypto nastąpił przełom w śledztwie. Jego słowa wywołały falę komentarzy polityków, a poseł Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński napisał, że mrówki w brzuchu będzie dziś odczuwało wiele osób. W komentarzach pojawiły się też sugestie o panice po stronie prawicy. Samoloty Sojuszu Północnoatlantyckiego prowadzące rozpoznanie obiektów na terytorium Rosji startowały z baz wojskowych w Norwegii. To pierwsza taka misja od ponad 70 lat, bo od lat 50. XX wieku Oslo nie pozwalało Sojuszowi korzystać ze swojego terytorium do tego rodzaju działań. Instytut Badań nad Astrologią Astrolab z Ełku otrzymał 84,130,33 zł dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. Jedyną osobą należącą do instytutu jest Robert Marzewski, który zapowiada, że pieniądze wyda na kursy językowe, by czytać książki o astrologii w oryginale. Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Marcin Kuchciński zapowiedział kontrolę i podkreślił, że organizacja może zostać zobowiązana do zwrotu środków wraz z odsetkami, jeśli nie spełni wskaźników. Dotacja została przyznana w ramach projektu Wsparcie Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego i Partnerów Społecznych, współfinansowanego z programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur. Irański państwowy nadawca IRIB pokazał w weekend niemal 3-minutowy materiał z anglojęzycznym napisem, gdzie zabić barona Trumpa. Wymierzony w najmłodszego syna amerykańskiego prezydenta. W nagraniu pokazano stylizowane grafiki miejsc, w których baron Trump bywa publicznie widywany, w tym Trump Tower w Nowym Jorku, a pod koniec pojawiła się wzmianka o nagrodzie w wysokości 10 milionów dolarów. Rzecznik Secret Service na Herring przekazał, że służba wie o materiale i bada wszystko, co może zostać odebrane jako groźba wobec osób chronionych. Według źródła w federalnych organach ścigania nagranie jest częścią szerszej kampanii materiałów wymierzonych w Donalda Trumpa i członków jego rodziny, a dodatkowe środki bezpieczeństwa wprowadzono w związku z poważną groźbą zamachu na życie głowy państwa. Po tragicznym wypadku na krakowskim Zabłociu, w którym zginęli rodzice 8-miesięcznego chłopca, a dziecko w ciężkim stanie trafiło do szpitala, miasto zapowiedziało nowe zabezpieczenia w rejonie ulic Solnej i Nadwiślańskiej. 26-letni Hubert B. usłyszał zarzut umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym i nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, a sąd zastosował wobec niego 3-miesięczny areszt. Według wstępnych ustaleń biegłego Volkswagen Golf jechał około 70 km na godzinę przy ograniczeniu do 30 km na godzinę. Już w najbliższych dniach mają tam pojawić się progi zwalniające i szykany, a w dłuższej perspektywie także asfaltowa nakładka. Dzięki, że byliście z nami, gra Radio DHT.
0: Music and memories. DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 17 w województwie pomorskim na A1 między Pelplinem a Kopytkowem doszło do zderzenia pojazdów w ruchu. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na tym odcinku. Również do 17 w województwie kujawsko-pomorskim na A1 między węzłem Włocławek Zachód a węzłem Kutno Północ zamknięty jest lewy pas w kierunku Łodzi. W tej samej części trasy ruch odbywa się wolniej. Do 17 w województwie świętokrzyskim na obwodnicy Jędrzejowa na DK78 prowadzone są krótkotrwałe roboty i zajęty jest prawy pas. W tej okolicy trzeba uważać na zwężenie jezdni. Do 17 w województwie opolskim na A4 między węzłem Krapkowice a węzłem Łany w kierunku Katowic trwają naprawy ogrodzenia drogi. Na trasie obowiązuje miejscowe zwężenie. Do 18 w województwie wielkopolskim na A2 między Koninem a Dąbiem w kierunku Warszawy koszone są pobocza, a miejscami zwężana jest jezdnia. Równolegle kierowcy powinni spodziewać się spowolnienia przejazdu. Do poniedziałku do 11.00 w województwie podlaskim na S61 między Suwałkami a Budziskiem występuje nierówność na lewej jezdni w podanym kilometrze. Obowiązuje tam ostrożna jazda. Do poniedziałku do 14.00 w województwie podlaskim na odcinku Ostrów Mazowiecka Łomża jest uskok na całej szerokości jezdni i ograniczenie do 70 km na godzinę. Wyświetlono też informacje TZT, więc na trasie trzeba zachować szczególną uwagę. Zostańcie z radiem DHT i szerokiej drogi.
1: Motoserwis.

0: Minęła 16. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W wyniku rosyjskiej inwazji w Ukrainie zginęło co najmniej 16 874 cywilów, w tym 820 dzieci, a rannych zostało 51 273 cywilów, w tym 3126 nieletnich. W lipcu liczba zabitych cywilów wyniosła 437, co jest najwyższym miesięcznym bilansem od maja 2022 roku. Władze Rosji poinformowały o 329 cywilnych ofiarach i 2197 rannych od stycznia do lipca 2026 roku. Organizacja Narodów Zjednoczonych apeluje o natychmiastowe zastopowanie ataków na ludzi i infrastrukturę cywilną oraz zawarcie trwałego pokoju. Trzech podejrzanych o śmiertelne pobicie 36-letniego mężczyznę znanego jako Lankes uciekło z Polski po ataku w Krakowie w nocy z 20 na 21 sierpnia. Mężczyzna został brutalnie pobity i zmarł podczas transportu do szpitala. Małopolska policja zatrzymała dwie inne osoby, w tym nieletnią, które mogą być powiązane ze sprawą, a funkcjonariusze przesłuchali dotąd 9 osób. Śledczy dążą do zatrzymania podejrzanych, którzy mogą przebywać na południu Europy. W Brukseli doszło do serii strzelanin związanych z przestępczością narkotykową, które wzbudziły niepokój mieszkańców. Belgijski minister spraw wewnętrznych ocenia, że to reakcja przestępców na ukierunkowane działania policji. Burmistrz Saint-Gilles, Jan Spinette, apeluje o większą pomoc w walce z przemocą, wskazując na niewystarczającą obecność policji. Minister zdecydował o zwiększeniu liczby funkcjonariuszy w Brukseli, a od 2024 roku w regionie brukselskim zarejestrowano co najmniej 66 strzelanin. Władimir Putin od początku inwazji na Ukrainę wyznaczał wojskowym terminy całkowitego zajęcia Donbasu aż 15 razy, ale generałowie sztabu generalnego nie dotrzymali żadnego z nich. Donbas pozostaje poza pełną kontrolą rosyjskich sił, a kolejne terminy okazały się nierealne. Zbigniew Ziobro potwierdza, że zgodził się na przyjęcie przez swoją fundację 450 tysięcy złotych od Przemysława Krala. Twierdzi, że nie miał osobistego kontaktu z przedsiębiorcą i zaufał pośrednikowi, Arturowi Chodzińskiemu, byłemu wpływowemu funkcjonariuszowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Ziobro podkreśla też, że środki były potrzebne na walkę prawną i medialną przeciwko władzy. Wskazuje, że pieniądze miały pochodzić z kancelarii adwokackiej Krala, a nie bezpośrednio z Zonda Crypto. Tyle w serwisie, a my wracamy do przebojowej muzyki.
1: 24 hours a day, 7 days a week. It's a three generations of...

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 w województwie pomorskim na A1 między Pelplinem a Kopytkowem doszło do zderzenia pojazdów w ruchu. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na tym odcinku. Również do 18 w województwie wielkopolskim na A2 między Koninem a Dąbiem w kierunku Warszawy prowadzone są prace przy poboczach. Miejscami jezdnia jest zwężona. Do 18 w województwie dolnośląskim na A4 między węzłem Złotoryja a węzłem Wądroże Wielkie utrzymuje się zwężenie jezdni. Obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę. Do 19 w województwie opolskim na A4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Wrocławia trwają prace przy czyszczeniu urządzeń odwadniających. W tej okolicy kierowcy jadą wolniej i muszą uważać na zwężenia. Do soboty do północy w województwie śląskim na A1 między węzłem Żory a węzłem Rybnik w kierunku Gliwic utrzymuje się zwężenie jezdni. Ruch jest tam prowadzony z ograniczeniami. Do poniedziałku do 11 w województwie podlaskim na S61 między Suwałkami a Budziskiem występuje nierówność na lewej jezdni w podanym kilometrze. Równolegle do poniedziałku do 14 na odcinku Ostrów Mazowiecka Łomża jest uskok na całej szerokości jezdni, a ruch odbywa się z ograniczeniem do 70 km na godzinę i z wyświetloną informacją TZT. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 17. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W Moskwie ruszyła kampania reklamowa zachęcająca do służby alternatywnej w armii. Rekruterzy oferują jednorazową wypłatę w wysokości 2,3 miliona rubli oraz miesięczne wynagrodzenie od 130 tysięcy rubli, a także szukają łączników, specjalistów informatycznych i mężczyzn w wieku 45 lat z prawem jazdy. Osoby, które podpiszą umowę, mogą zostać przydzielone do dowolnej jednostki z decyzją dowództwa. W pierwszej połowie roku zwerbowano 172 tysiące nowych żołnierzy, co oznacza spadek o 10% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Ukraiński biznesmen Dmytro Karczuk spędził 18 dni w polskim areszcie po rutynowej kontroli granicznej. Zatrzymano go na podstawie europejskiego nakazu aresztowania, wydanego przez Niemcy, które oskarżały go o kradzież 171 rowerów elektrycznych. Nakaz aresztowania został wycofany przez niemieckie władze, co pozwoliło na jego zwolnienie. Karczuk twierdzi, że padł ofiarą pomyłki, a w czasie detencji schudł ponad 6 kg. KOBP ostrzega klientów przed nową falą fałszywych wiadomości mailowych rozsyłanych przez cyberprzestępców. Oszuści wysyłają maile z tytułami takimi jak potwierdzenie operacji oraz uwaga. Jest jeden nowy komunikat bezpieczeństwa, podszywając się pod bank. Wiadomości mogą wyglądać na autoryzowane, choć pochodzą z nielegalnych adresów e-mail. Bank radzi, by nie otwierać załączników ani nie klikać w linki w podejrzanych wiadomościach, a w razie wątpliwości skontaktować się z infolinią pod numerem 800-302-302. W Brukseli w 3 dni doszło do 3 strzelanin, w tym 2 w tej samej dzielnicy Saint-Gilles i 1 w Anderlecht, gdzie ostrzelano komisariat policji. W sobotę wieczorem postrzelono mężczyznę, dzień później w innej części dzielnicy jedna osoba została ranna, a funkcjonariusze przejęli 2 sztuki broni wojskowej, 2 pistolety i magazynek. Od początku 2026 roku w Brukseli odnotowano już 57 strzelanin związanych z handlem narkotykami, w których zginęły 2 osoby, a 21 zostało rannych. W odpowiedzi władze Brukseli zapowiedziały powołanie specjalnego komisarza do walki z przestępczością narkotykową, który ma objąć stanowisko pod koniec września i koordynować działania służb. Raphaël Glucksmann zapowiedział start w wyborach prezydenckich we Francji, które mają odbyć się w kwietniu i maju 2027 roku. 46-letni polityk kierował w 2024 roku listą centrolewicowego sojuszu w wyborach do Parlamentu Europejskiego we Francji, a ugrupowanie zdobyło około 14% głosów. Glucksmann opowiada się za wzmocnieniem europejskiego bezpieczeństwa, dalszym wsparciem dla Kijowa i obowiązkową 10-miesięczną służbą społeczną dla francuskiej młodzieży. Według najnowszych sondaży może liczyć na około 10% głosów w pierwszej turze, podczas gdy Marine Le Pen ma około 36%, Edouard Philippe 19%, a Jean-Luc Mélenchon około 15%. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 w województwie pomorskim na 1 między Pelplinem a Kopytkowem doszło do zderzenia pojazdów w ruchu. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na tym odcinku. Również do 18 w województwie wielkopolskim na 2 między Koninem a Dąbiem w kierunku Warszawy prowadzone są prace przy poboczach. Miejscami jezdnia jest zwężona. Do 18 w województwie dolnośląskim na 4 między węzłem Złotoryja a węzłem Wądroże Wielkie utrzymuje się zwężenie jezdni. Obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę. Do 19 w województwie opolskim na 4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Wrocławia trwają prace przy czyszczeniu urządzeń odwadniających. W tej okolicy kierowcy jadą wolniej i muszą uważać na zwężenia. Do soboty do północy w województwie śląskim na 1 między węzłem Żory a węzłem Rybnik w kierunku Gliwic utrzymuje się zwężenie jezdni. Ruch jest tam prowadzony z ograniczeniami. Do poniedziałku do 11 w województwie podlaskim na S61 między Suwałkami a Budziskiem występuje nierówność na lewej jezdni w podanym kilometrze. Równolegle do poniedziałku do 14 na odcinku Ostrów Mazowiecka Łomża jest uskok na całej szerokości jezdni, a ruch odbywa się z ograniczeniem do 70 km na godzinę i z wyświetloną informacją TZT. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Your first choice for continuous favorites.
3: Only the best music on DHT Radio.

Minęła 18. Czas na serwis w Radiu DHT. We Lwowie-Chołosku ruszyły ekshumacje polskich żołnierzy, a badania potrwają od 25 sierpnia do 2 października 2026 roku. Pracę prowadzi spółka Ukraińska Pamięć z udziałem polskich specjalistów z Instytutu Pamięci Narodowej oraz Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, a także ekspertów z przedsiębiorstwa komunalnego Lwowskiej Rady Obwodowej DOLA. Ekshumacje są efektem ustaleń ukraińsko-polskiej grupy roboczej do spraw pamięci narodowej, a 4 czerwca 2026 roku Państwowa Międzyresortowa Komisja na Ukrainie wydała zgodę na przeprowadzenie badań. Działania obejmują odsłonięcie i dokumentację mogił, ekshumację szczątków, oględziny antropologiczne oraz zabezpieczenie materiału do dalszych badań, także genetycznych. We wtorek około 15 podczas spaceru po rezerwacie Borki w Puszczy Boreckiej żubr uderzył 38-letnią Francuzkę i przewrócił ją na ziemię. Kobieta doznała urazu nogi, prawdopodobnie jej złamania, a jej mąż wezwał na miejsce policję. Na miejsce ściągnięto śmigłowiec, którym poszkodowaną przetransportowano do szpitala w Giżycku. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia. Uroczystości pogrzebowe Wandy Traczyk-Stawskiej rozpoczną się o 13.30 mszą świętą w kościele Świętego Krzyża przy ulicy Krakowskiej, przedmieście 3. Około 15.30 kondukt pogrzebowy odprowadzi ją do grobu rodzinnego na cmentarzu ewangelicko-augsburskim przy ulicy Młynarskiej. Wanda Traczyk-Stawska walczyła w czasie Powstania Warszawskiego jako łączniczka i strzelec Szarych Szeregów oraz Armii Krajowej, używając pseudonimów Atma i Pączek. Po wojnie ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Warszawskim, pracowała jako nauczycielka i kierowała Społecznym Komitetem DS. Cmentarza Powstańców Warszawy. Policja na Słowacji udaremniła próbę podpalenia fabryki dronów we wschodniej części kraju, zatrzymując 3 obcokrajowców. W działaniach uczestniczyły także Słowacka Służba Informacyjna oraz wywiad wojskowy. Podczas nalotu zabezpieczono substancję zapalającą, ręcznie narysowany plan nieruchomości, kamerę sportową, telefony komórkowe i inne narzędzia przygotowane do ataku. Zatrzymani usłyszeli zarzuty przygotowania do poważnego przestępstwa o charakterze ogólnego zagrożenia, a nikt nie ucierpiał i nie doszło do uszkodzenia mienia. Weterani wojny w Ukrainie nie są chętnie zatrudniani przez rosyjskich pracodawców, a osoby, które zgłosiły się do armii na ochotnika, mają niższe szanse na pracę niż ci, którzy służyli w ramach poboru. Badanie wykazało, że pozytywną odpowiedź od rekruterów dostało 36,7% ochotników, wobec 55% osób po służbie poborowej. W Rosji istnieją już regiony, które wprowadziły kwoty zatrudnienia dla byłych uczestników tzw. specjalnej operacji wojskowej. Wiadomości wybrzmiały, teraz czas na przeboje.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 19. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Koalicja Obywatelska prowadzi w sondażu IBiZ z wynikiem 28,1%, wyprzedzając Prawo i Sprawiedliwość, które ma 18,1%, oraz Konfederację z poparciem 13,2%. Do Sejmu weszłaby też Konfederacja Korony Polskiej z 8,8%, Lewica z 6,6% i Rozwój Plus z 6,4%. Partia Razem ma 4,6% i pozostaje pod progiem wyborczym, ale notuje największy wzrost od lipca. Wyniki nie wskazują na realną koalicję w nowym Sejmie, co oznacza polityczny klincz. Anton Kobiakow oskarża Ukrainę o planowanie ataku na Moskwę 8 marca 2022 roku. Twierdzi, że rosyjskie siły zbrojne miały znaleźć dokumenty potwierdzające ten plan w opuszczonej kwaterze dowodzenia jednej z brygad obrony terytorialnej Sił Zbrojnych Ukrainy. Kobiakow interpretuje rozpoczętą 24 lutego 2022 roku rosyjską inwazję jako wyprzedzenie Ukrainy o 2 tygodnie. Zarzuca też Zachodowi, że przygotowywał Ukrainę do konfliktu zamiast wspierać pokojowe porozumienia. Valmo wprowadzi swoje autonomiczne taksówki do Monachium do końca 2027 roku, a rozpoczęcie działalności planuje jeszcze w tym roku. Pierwszy etap obejmie tworzenie map i testy z kierowcami. To pierwszy krok amerykańskiej firmy na rynek Unii Europejskiej, po dotychczasowych operacjach w 11 miastach Stanów Zjednoczonych. Bawaria chce być liderem w dziedzinie autonomicznego transportu, a inne firmy, w tym Lyft, także planują wejście z autonomicznymi pojazdami na rynek niemiecki. Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone usunęły lub zdetonowały wszystkie miny na wodach międzynarodowych cieśniny Ormuz. Zapowiedział też politykę zerowej tolerancji wobec stawiania nowych min przez Iran. Podkreślił, że Stany Zjednoczone monitorują wody cieśniny i irański program nuklearny. Dodał, że ostatnie ataki na statki były przeprowadzane przez Iran za pomocą rakiet i dronów, a nie min. Prawie 14 milionów Afgańczyków stoi w obliczu ostrego głodu, a wśród nich jest 1 milion dzieci zagrożonych śmiercią głodową. Światowy Program Żywnościowy podaje, że sytuację pogorszyły niszczycielskie trzęsienia ziemi w 2025 roku, kolejne katastrofy klimatyczne oraz masowe powroty Afgańczyków z Iranu i Pakistanu od 2023 roku. Obecnie 3,7 miliona najmłodszych jest wychudzonych i wymaga natychmiastowej pomocy, a ponad 80% przypadków ciężkiego ostrego niedożywienia dotyczy dzieci poniżej 2 roku życia. UNICEF informuje też, że program żywieniowy w Afganistanie potrzebuje w tym roku około 180 milionów dolarów, zebrano dotąd 22% tej kwoty, a brak pieniędzy może oznaczać, że tysiące dzieci nie doczekają pomocy. Do usłyszenia w kolejnym serwisie, teraz przyjemności muzyczne.
0: Słuchacie Radia DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Radosław Sikorski skomentował operację dezinformacyjną, która może być inspirowana przez Rosję i ma na celu pogorszenie relacji polsko-czeskich. Minister spraw zagranicznych powiedział, że wkroczenie Polski do Zaolzia w 1938 roku było jedną z najgłupszych decyzji polskiej polityki zagranicznej, ale Polska za nią przeprosiła. Przypomniał też, że w 2009 roku prezydent Lech Kaczyński publicznie przeprosił za ten ruch. Zaolzie pozostaje obszarem, na którym mieszka około 30 tysięcy osób narodowości polskiej. Alice Weidel zapowiada, że jeśli AfD obejmie władzę, Niemcy mogą wyjść ze strefy Schengen i porzucić euro. Profesor Roman Kuźniar ocenia te zapowiedzi jako przedwyborcze strachy i twierdzi, że partia będzie musiała działać pragmatycznie. Zwraca też uwagę, że Niemcy potrzebują migrantów do pracy, więc zamknięcie granic uderzyłoby w gospodarkę. Dodał, że gdyby Niemcy chciały odciąć się od Europy, mogłyby równie dobrze przenieść się na Marsa. W Krakowie odbył się cichy marsz po tragicznym wypadku, w którym zginęli rodzice 8-miesięcznego chłopca. Sprawca wypadku, 26-letni Hubert B., został

0: tymczasowo aresztowany za nieumyślne spowodowanie wypadku. Prezydent Krakowa zapowiedział montaż progu zwalniającego w miejscu tragedii, a uczestnicy protestu domagali się też wprowadzenia prowizorycznego ronda. W marszu uczestniczyło około 200 osób. Były minister obrony Ukrainy Michał Fedorow ostrzegł, że Ukraina ma tylko kilka miesięcy na zmianę przebiegu wojny. Ocenił, że bez kluczowych decyzji kraj może stopniowo tracić inicjatywę w konflikcie. Wskazał na potrzebę nowej strategii, w tym użycia autonomicznych dronów i rakiet. Dodał, że korupcja i brak politycznej niezależności hamują rozwój kraju, a technologie mogące powstrzymać Rosjan nie są obecnie wdrażane z powodu braku dalekowzroczności. W Krakowie trwa poszukiwanie odpowiedzialnych za tragiczną śmierć młodych rodziców potrąconych przez auta przy ulicy Solnej. Zarzuty spowodowania wypadku z nadmierną prędkością, przekraczającą dozwolone ograniczenia w strefie tempo 30, usłyszał kierowca, 26-letni Hubert B. Mieszkańcy od lat ostrzegali o niebezpieczeństwie na tej ulicy, a radny Zawiślak składa zawiadomienie do prokuratury dotyczące zaniedbań władz miasta. Władze Krakowa zapowiadają zmiany w organizacji ruchu w tym miejscu. Tak kończymy serwis, a wystartujemy znów o pełnej.
1: Na każdą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu. To właśnie my, Radio DHT.

0: The Big Rock.
1: 70s, 80s, and 90s.
2: Keeping the music alive.
3: Wiadomości Radia DHT. News.
4: Minęła 21. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Prezydent Rosji Władimir Putin odwołał wszystkie zaplanowane wydarzenia z powodu wizyty dyrektora Centralnej Agencji Wywiadowczej Jochna Radcliffe'a w Moskwie. Radcliffe ma spotkać się z przedstawicielami rosyjskich władz we wtorek. To pierwsza wizyta szefa tej agencji w Rosji od początku wojny z Ukrainą. Stany Zjednoczone poprosiły Ukrainę o wstrzymanie ataków podczas wizyty amerykańskiej delegacji. Metz. Jacek Dubois oburzył się na przeciek informacji o jego spotkaniu z Przemysławem Kralem, byłym szefem Zonda Crypto, i nazwał go czynem przeciwko państwu oraz sprawiedliwości. Podkreślił też, że odmowa obrony klienta byłaby tchórzostwem. Przemysław Kral usłyszał zarzuty udziału w oszustwie i może zostać postawiony w roli tzw. małego świadka koronnego w zamian za złagodzenie kary. Śledztwo dotyczące Zonda Crypto rozpoczęto w kwietniu i obejmuje oszustwa oraz pranie brudnych pieniędzy. Roman Giertych powiedział, że Przemysław Kral może dążyć do uzyskania statusu małego świadka koronnego w celu złagodzenia kary. Dodał też, że z jego wiedzy wynika, iż Przemysława Krala nie ma na Sycylii, a miejsce ich spotkań jest objęte tajemnicą postępowania. Prokuratura zabezpieczyła majątek, który może wystarczyć na pokrycie strat osób poszkodowanych w sprawie Zonda Crypto. Śledztwo dotyczy poważnych przestępstw związanych z finansowaniem i możliwym praniem pieniędzy. Kate Kellogg, były wysłannik Stanów Zjednoczonych do Ukrainy, poparł mobilizację kobiet do armii ukraińskiej. Władze w Kijowie zdecydowanie zaprzeczyły istnieniu takich planów i podkreśliły, że mobilizacja kobiet nie jest rozważana. Ukraina informuje, że kobiety wstępują do sił obronnych wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Rząd zaznaczył też, że żadna ustawa w tej sprawie nie jest przygotowywana ani omawiana. Polskie siatkarki wygrały ze Słowenią 3-0 i po trzecim zwycięstwie są pewne awansu. Najwięcej punktów dla biało-czerwonych zdobyła Magdalena Stysiak, która zakończyła mecz z dorobkiem 24 punktów. Polki wygrały pierwszego seta 25-14, drugiego 28-26 i trzeciego 25-18, a w drugim secie obroniły dwie piłki setowe rywalek. W czwartek o 15 zagrają z Niemkami, a w piątek o 18 z Turczynkami. Radio DHT kończy serwis, miksuje kolejne utwory.
3: Na każdą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu. To właśnie my, Radio DHT.

0: classic rock. Keeping the music alive. The Big Rock.
1: Wiadomości Radia DHT. News.
2: Minęła 22. Czas na serwis w Radiu DHT. 25 sierpnia Putin podpisał 3 opublikowane dekrety o numerach 608, 609 i 610, a dokumenty oznaczone numerami 605, 606 i 607 nie zostały udostępnione publicznie. Portal ocenia, że prawdopodobnie są to 3 niejawne dekrety podpisane przez Putina. Tego samego dnia w Moskwie przebywał dyrektor Centralnej Agencji Wywiadowczej Jochen Radcliffe i według relacji korespondenta kremlowskiego doszło do jego spotkania z Putinem, po którym rosyjski prezydent miał odwołać jedno z wcześniej zaplanowanych wydarzeń. Był też sekretarz Watykanu do spraw relacji z państwami, arcybiskup Paul Richard Gallagher, który spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem i zadeklarował gotowość Stolicy Apostolskiej do wykorzystania wszystkich instrumentów w celu wsparcia uregulowania konfliktu w Ukrainie. Gliwice uruchomiły na cmentarzu Lipowym pierwszy w mieście sektor ekologiczny do pochówku. W tej części nie ma tradycyjnych nagrobków, a imiona i nazwiska zmarłych umieszczane są na jednolitych tabliczkach na kamiennej tablicy pamiątkowej. Pochówki odbywają się wyłącznie w biodegradowalnych urnach, a na terenie sektora nie składa się kwiatów ani zniczy. Nowa przestrzeń ma około 200 metrów kwadratowych i znajduje się w zadrzewionej części cmentarza z utwardzoną ścieżką oraz strefą zadumy przy wejściu. W rejonie Aten najtrudniejsza sytuacja pożarowa panuje około 40 km na północny zachód od miasta, w pobliżu wioski Stefani oraz około 60 km na południowy wschód, w pobliżu portowego miasta Lavrio. W gaszeniu 2 pożarów uczestniczy około 140 strażaków, którzy mają do dyspozycji 44 wozy pożarnicze oraz wsparcie 12 samolotów i helikopterów gaśniczych. Grecka Straż Pożarna ostrzegła też przed możliwymi pożarami w zachodniej części Wysp Jońskich, w tym na Kefalonii, Korfu.
1: Muzyka na każdą pogodę. To właśnie Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła północ. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Doszło do ostrej wymiany zdań między ministrem sprawiedliwości Waldemarem Żurkiem a liderem Konfederacji Sławomirem Mentzenem. Żurek ogłosił, że ponad 100 prokuratorów zajmuje się przypadkami mowy nienawiści, a Mentzen skrytykował rząd, twierdząc, że prokuratura powinna ścigać prawdziwych przestępców. Minister zaprzeczył zarzutom i

0: był już w Stuttgarcie, gdzie spotkał się z dowódcami dowództwa europejskiego oraz afrykańskiego Stanów Zjednoczonych, a potem w Mons odwiedził kwaterę główną sojuszniczych sił Europy. Kulminacją wizyty będzie briefing w Radzie Północnoatlantyckiej w Brukseli i spotkania ze przedstawicielami państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ciało mężczyzny znaleziono 16 czerwca w komorze podwozia samolotu linii Air Arabia na lotnisku Gatwick, który przyleciał tego dnia z Tangeru w Maroku. Sekcja zwłok wykazała, że do śmierci doszło w wyniku zatrzymania akcji serca, niedotlenienia oraz hipotermii. Dochodzenie wszczął Josep Turner, koroner z rejonu Brixton and Hove w West Sussex, a sprawę odroczono do 24 lutego 2027 roku. Turner stwierdził, że w komorze podwozia panowały ekstremalne temperatury i niski poziom tlenu, a śmierć była nienaturalna. Kobieta w ciąży została poturbowana przez żubra w miejscowości Wolisko, w pobliżu rezerwatu Borki w województwie warmińsko-mazurskim, a do szpitala zabrał ją śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło o 14:13, a policja podała, że 38-letnia obywatelka Francji spacerowała z mężem po terenie rezerwatu i w pewnym momencie na drogę wyszedł żubr. Zwierzę uderzyło ją głową w nogi, kobieta przewróciła się i doznała urazu nogi, prawdopodobnie złamania. Policjanci wyjaśniają dokładne okoliczności zdarzenia. W połowie sierpnia za kontynuacją negocjacji z Unią Europejską opowiadało się 52,2% respondentów, a w lipcu 53%, więc przewaga zwolenników integracji topnieje. 8,5% niezdecydowanych może przesądzić o wyniku referendum, w którym przedterminowe głosowanie trwa od końca lipca. Jeśli Islandczycy poprą kontynuację rozmów, nie oznacza to jeszcze wejścia do Unii Europejskiej, bo ostateczna decyzja ma zapaść w kolejnym referendum po poznaniu warunków akcesji. Islandia złożyła wniosek o członkostwo w 2009 roku, a proces akcesyjny został zamrożony w 2013 roku i oficjalnie wstrzymany w 2015 roku. Takie mamy wiadomości, resztę dopisze muzyka Radia DHT.
1: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła pierwsza. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Eldrick de Zolby, podsekretarz obrony Stany Zjednoczone, rozpoczął w Europie serię spotkań dotyczących koncepcji Sojusz Północnoatlantycki 3.0. Plan zakłada większą odpowiedzialność Europy za własne bezpieczeństwo i może prowadzić do redukcji amerykańskich sił, ale zmiana ta ma nie obejmować Polski. Zolby odwiedza Stuttgart, Mons i Brukselę, gdzie ma omawiać nowe strategie ze dowódcami Sojuszu Północnoatlantyckiego. Sekretarz obrony Stany Zjednoczone Peter Hegseth podkreślił kontynuację dążenia do twardego sojuszu wojskowego w Europie. Radosław Sikorski skomentował akcję dezinformacyjną, która może być inspirowana przez Rosję i ma pogorszyć relacje polsko-czeskie. Minister spraw zagranicznych powiedział, że wkroczenie Polski do Zaolzia w 1938 roku było jedną z najgłupszych decyzji polskiej polityki zagranicznej, a Polska za ten ruch przeprosiła. W 2009 roku prezydent

0: Bieg wojny, gdy kierował resortem, a teraz zmienił się przede wszystkim jego status polityczny. Fiedorow zapowiedział, że chce angażować się w rozwój technologii wojskowych, między innymi poprzez fundusz inwestycyjny, dla którego planuje pozyskiwać kapitał podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych. Na lotnisku Warszawa-Okęcie zatrzymano 20-letniego obywatela Sri Lanki, który podawał się za kogoś innego i posługiwał się fałszywym paszportem. Straż Graniczna przekazała, że mężczyzna próbował też zmienić wygląd, przyklejając sobie uszy do głowy taśmą dwustronną. Po przylocie samolotu z Delhi razem z 75-letnią obywatelką Malezji został skierowany do szczegółowej kontroli granicznej. W sprawie wszczęto postępowanie przygotowawcze, a obojgu przedstawiono zarzuty związane z usiłowaniem przekroczenia granicy wbrew przepisom przy użyciu podstępu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą w 5 województwach: warmińsko-mazurskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim i podlaskim. W objętych alertem miejscach widzialność może miejscami spaść poniżej 200 metrów, co szczególnie utrudni jazdę samochodem. Ostrzeżenia będą obowiązywać od północy do 6 w środę. Synoptycy zapowiadają też możliwe opóźnienia w ruchu drogowym i zakłócenia podczas imprez plenerowych. Wyłączamy newsroom, włączamy dobre brzmienia.
1: Radio DHT. Może chciał

favorite song.

Minęła druga. Czas na serwis w Radiu DHT. Stany Zjednoczone rezygnują z ataków na Iran i stawiają na presję gospodarczą oraz nowe sankcje. Strategia ma osłabić Iran przed listopadowymi wyborami w Stanach Zjednoczonych, a Waszyngton utrzymuje blokadę morską Iranu i planuje zwiększyć eksport ropy z innych krajów. Stany Zjednoczone nie prowadzą negocjacji z Teheranem, ale liczą na skłonienie Iranu do powrotu do rozmów. Nowe sankcje mają uderzyć w irańską gospodarkę, a każde państwo współpracujące z Teheranem może spodziewać się retorsji. Władze Armenii ogłosiły, że nie będą utrudniać wjazdu Rosjanom uciekającym przed mobilizacją i zapewniają, że przy wjeździe do kraju nie będą zadawane pytania. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski szacuje, że Rosja może zmobilizować od 300 do 500 tysięcy osób. Rosja przygotowuje się do nowej fali mobilizacji po stratach armii, które